Tony Fernando aniwale la kelu kulkuela yo chekula. Emara 2 horas na mo bahane sofacho selapo mo sambikini la poso kopel.